0: Channel check. Left.
1: Radio. Zatynie.
2: Czujesz linglas. Dalej dopiero do ciebie.